0: won't tell me why. You know I had a hard time when you say goodbye. Oh why?
1: V sobotni oddaji naš gost bo z nami psihoanalitik Tine Papič, ki med drugim pravi.
2: To svojo resnico, ne, mora vsak sam odkriti, pa svojo pot. Svojo pot moramo najti. Ne da kar nekam naprej, ampak kaj pa je naša pot, kaj pa je naša mogoče naloga, ne, kaj je tisto seme v naši duši, ki mora, ne, nekak zrasti.
1: Ne zamudite sobotne oddaje Naš gost, začnemo ob 17.